0: mes boas décornés.
1: Mogą ochronne szczepienia, syropy i witaminy też nie mają żadnego znaczenia.

On va écouter maintenant la chanson suivante. Nie wiem, nie mój kwiatku, nie fan pa ma fleur. Poczekaj serce me, attends mon cœur. Posłuchaj serca jednego, écoute un cœur. Powiedz, że mnie kochasz, dis-moi que tu m'aimes. Rodzinny dom, maison familiale. I róża czerwona, une rose rouge. Bonne écoute.

Et on va terminer cette émission par une chanson chantée par Maria William, Kochaj mi się wszyscy wraz. Bonne écoute et à la prochaine émission. Do następnej audycji. Do usłyszenia.